FM 94.7. Asempa FM 94.7. Otini ni mpaiba imote. Ena wasugusua utie. Menstru. Menstru. Menstru. Menstru. Nye wate, nye wahunu, nye ufem, nye ekoso. Menstru. If you say Erade eka ohona okame ohona okaye ho woni yen ewo ho edikosi wiase awie ye otini ni mpa igba emo den

0: nam efo bia ho ya sitena mu
1: wie
0: ya sitena efo bia ho ya sitena mu
1: wie
0: ya sitena efo bia
2: aja toto aja toto fire there for ipoto fire there for ipoto
3: Na na money adwuma. Na mama nke wiase. Enye gana ponkon ke wiase ankasanka wiase nyina sa bring kadogon. Ejetia to fire dead the buttons.
0: Na